0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

i zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się.

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: mamy dzisiaj wtorek, 23 dzień czerwca i 174 dzień 2026 roku. No i mamy Dzień Ojca, moi drodzy, to przede wszystkim i nade wszystkim wszystkim tatom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy również solenizantom, czyli Wandom, Zenonom, ale także wszystkim Janom, Piotrom, Annom, Mariom, Józefom, Zenonnon, Albinom, Sydomiom, Eltrudom, Agrypinom i Atanazym. Jednym słowem, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, jakbyście nie wiedzieli, poza tym, że Dzień Ojca, to również Dzień Wędkarza. Nie wiem, jak to połączyć, ale Dzień Służby Publicznej również, no i Międzynarodowy Dzień Wdów. To może zaskakiwać, Dzień Olimpijski przy okazji również. A poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, czyli prawie politechniczne święto. A jeżeli chodzi o propozycje, które dotyczyłyby wydarzeń kulturalnych, to podpowiem, że w Zaścianku dzisiaj o 20:00 Notting Hill Highwire koncertować będą. Jednym słowem, będzie głośno i wyraźnie. Jakby co, to jutro Kakofonie w Betelu też o 20:00. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dobrą propozycją do obejrzenia filmu będzie akurat wycieczka jutro do Multikina. A tam, uwaga, uwaga, Ojczyzna. Film najnowszy Pawła Pasikowskiego, a w dodatku film, który porusza dosyć ważne problemy, bo pokazuje obraz takiej Europy tuszpowojennej, zimnowojennej, która jest oglądana oczami ojca i córki. To nie wiem, jakiego ojca, bo Tomasza Manna, jednym słowem jednego z najbardziej poruszających, znanych literatów XX wieku. A to jest jego pierwsza podróż, a w zasadzie obraz jego pierwszej podróży po tym, gdy wraca do Europy, powojennej Europy, i próbuje zobaczyć, jak wygląda życie pod różnymi miejscami. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 16:30 i 18:35. Oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to podpowiem, że możecie się jeszcze dzisiaj na godzinę 17 wybrać do Galerii Politechniki Krakowskiej Kotłownia. A w Kotłowni wernisaż wystawy dzisiaj o 17 L3D, czyli Ogólnopolska Wystawa Sztuki. Wystawa ogólnopolska, ale wydarzenie jak najbardziej politechniczne. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i jedziemy. A skoro tak, to można słuchać również na okrągło całą dobę, w związku z tym, no w zasadzie od was zależy, ile z nami wytrzymacie, a myślę, że można długo, no bo i muzyka ciekawa, i informacje też się trafiają. A skoro chodzi o szczegóły, to jeszcze dorzucę od siebie, że jutro, tuż po 9:00 poranek, wieczorem, jutro zresztą o 20:00 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 21:00, Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaprezentują nieznane obszary muzyczne. Zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, to tego, w Polsce tego nie było, jak teraz jest. A za to milicja się nie bierze, ani milicja za to nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: S. Wprowadzamy w nowy tydzień. Dobry wieczór, Polsko! Z tej strony Albert Pusa.
1: Z tej strony Jakub Green.
0: O właśnie, i jeszcze tam jest
1: strony.
0: Tam jest jeszcze Słowik Piotr, oczywiście nas realizuje, a to no w porównaniu do pogody dzisiejszej, w zasadzie to z tego weekendu ostatniego, która nie była zbyt stabilna, to w ramówce Radia Nowinki stabilnie GPS wprowadzamy w nowy tydzień po raz przedostatni. GPS The Last Tried trwa w najlepsze. Ale no niby GPS się kończy, ale my
1: też
0: nic nie zmieniamy.
1: My też się kończymy.
0: My się skończyliśmy już dawno. Nie udawajmy, prawda, że jest inaczej. Dzisiaj format jaki? No, standardowy, no tak powiedziałem. Stabilnie w odróżnieniu do pogody panującej na zewnątrz.
1: Wychodziłem do pracy dzisiaj.

0: Który mamy rok?
1: 2026.
0: Że taka muzyka leci.
1: Kraków. A w Krakowie od poniedziałku dziś obowiązują wakacyjne rozkłady jazdy

0: komunikacji miejskiej, jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, jeżeli ktoś jeszcze nie był w komunikacji dziś, no to informuję, że ma być ta oferta według miasta lepsza niż rok temu.
1: Okej, to jest... Nie wiem, czy jest aż tak trudno to zrobić w sumie.
0: Generalnie zwiększono częstotliwość kursowania głównych linii autobusowych w weekendy z 30 minut na co 24 minuty.
1: No to jeżeli ktoś z was jest perfekcjonistą i bolą go takie różnice, to ja wam bardzo współczuję.
0: Mnie zawsze boli, jak teraz jest... Czy teraz było w sensie, no bo w latem chyba już tak nie ma, jak tramwaje jeżdżą co średnio co 7,5 minuty. Że jeden kurs jest za 7 minut, a kolejny jest za 8 minut i kolejny znowu za 7.
1: Ale jakby jeździły tak, wiesz, co te odstępy, gdyby były dwa razy dłuższe, to już nie wyglądałoby tak źle, bo wtedy byłoby to równe 15 minut.
0: No, generalnie jak już o tramwajach mowa, utrzymano częste kursy tramwaju numer 50 w pierwszej części wakacji. Cokolwiek to znaczy, a linia 20 będzie częściej kursować na początku lipca.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie ta pierwsza część wakacji brzmi jak po prostu do końca lipca.
0: Prawdopodobnie by tak było. Tramwaj numer 11 będzie jeździł również w soboty, a autobus numer 300 zapewni dojazd na lotnisko co 10 minut między godzinami 5 a 23.
1: Okej. Okay.
0: No, do rozkładu Słowik mnie tu disuje już na słuchawce, słyszę, więc przyspieszę. Do rozkładu wraca także sezonowa linia rekreacyjna LR2 do Przylasku Rusieckiego. Jakby
1: ktoś chciał. Dwójka! No to już w końcu coś ciekawego, bo ja jakiś czas temu opowiadałem o LR1, czy LR0 nawet.
0: To prawda. Wprowadzono również zmiany nazw części przystanków znowu.
1: Się zmieniło?
0: I teraz tak... Żebym tutaj nie pokłamał, to sobie szybko jeszcze nawet pod linka swojego zajrzę. Tak, do najważniejszych zmian można zaliczyć między innymi Chełmońskiego Pętla. Już nie jest Chełmońskiego Pętla, tylko
1: gadasz?
0: Bronowice Wielkie Wschód.
1: O kurczę.
0: Osiedle pod Fortem już nie jest Osiedle pod Fortem, tylko Kliny.
1: Okay.
0: To w sumie spoko zmiana, bo wszyscy wiedzą, gdzie są Kliny, a trochę ludzie nie ogarniają osiedla pod Fortem. Szczególnie, że jest osiedle pod Fortem i ulica pod Fortem. Są dwa takie miejsca w Krakowie i się czasem kręciło ludziom.
1: Tak, osiedle na lotnisku wcale nie jest na Balicach. Pamiętajcie.
0: Tak, to inne lotniska.
1: Dokładnie.
0: Osiedle Kurdwanów już się nie nazywa osiedle Kurdwanów, tylko nazywa się Kurdwanów Południe.
1: Okay.
0: Generalnie rzeczy z tym, że nazwy obszarów są bardziej szerzej znane niż ich lokalne odpowiedniki, więc stąd nazwy. Natomiast docelowo chcą w mieście ujednolicić schemat nazewnictwa, na przykład dopisek OS jako osiedle, żeby go całkowicie... żeby go całkowicie usunąć przy nazwach osiedli, czy na przykład usunięcie też tytułów wojskowych w nazwach generałów, ulic, coś tam. Albert już ziewa, nie dziwię się, bo nie było nic ciekawego z Kraków w Krakowie. Jak jeszcze dzisiaj szukałem jakichś newsów pod Kraków na zeszły tydzień, to wszystko było o dzisiejszych powodziach.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, najciekawsze w Krakowie ostatnio było to, że jak nie walnęło!
0: I już nas zalało wszystko, ja byłem w szoku. A teraz zaleje nas muzyka Liquido Narcotic.
1: O, fajne.

0: co zawsze, głucha cisza.
1: Palmowski!
2: Agent.
1: Agent, okej, okay, agent w utworze Halo Halo. No to nie radio mi wróciliśmy. Halo, wróciliśmy. Piaseczno.
2: Halo.
1: Piaseczno.
2: Halo.
1: Halo. Patrz go. A bo okej, okay, bo jeszcze musiało to wyjść. Halo. Piaseczno.
3: Halo?
1: Bo tam właśnie się przenosimy.
2: Halo.
1: Jest cieplej, więc trochę chętniej jakby idziemy się udać w jakąś drzemkę. Udajemy się w jakąś drzemkę czy coś. Bo po prostu ta pogoda jest taka zamulająca strasznie, co nie? No i podobnie w sumie poczuł się właśnie mieszkaniec Piaseczna, który jest kierowcą BMW. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ... A no właśnie, tenże kierowca, mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie, wziął i zasnął w samochodzie. I to jakby nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że zasnął na środku drogi w samochodzie.
2: O wow.
1: Skąd on się tam wziął w ogóle? Nie wiadomo.
2: No, wsiadł.
1: Generalnie policjanci dostali zgłoszenie właśnie o samochodzie, który stoi po prostu na środku jezdni w Zalesiu Górnym i blokował ruch. Jak to samochód na środku drogi oczywiście. Wiadomo,
3: Halo?
1: Że jest to... już BMW, to było w ogóle gdzieś niedaleko jakiegoś ronda, żeby było śmieszniej. No i tak patrzą, a gość sobie tam śpi. 32-latek, który ma blisko właśnie 2 promile alkoholu we krwi. I żeby tego było mało, to jeszcze nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Tylko, że...
2: Ale on nie kierował pojazdem, siedział w nim tylko.
1: No właśnie on tak mówi. On twierdzi, że on tym pojazdem nie kierował, on w ogóle nie wie, co to jest za samochód i skąd on się tam wziął.
2: Aha, okej.
1: No właśnie, żeby tego było mało, no to w pewnym momencie, biorąc pod uwagę to, że no jakby no on jest jedyną osobą w tym miejscu. Słyszę to Family Frost, które nam gra gdzieś tam w oddali. Mało tego, słuchaj, wyobraź sobie, że jak on się trochę już ocknął, wiesz, wyszedł z tego stanu upojenia sennego, jak dotarło do niego, w jakiej znajduje się sytuacji, czyli zatrzymania, to stwierdził, że on tego tak nie zostawi.
2: Zatrzymania samochodu.
1: Nie do mnie tak. Nie do mnie. I wziął, zaczął się zachowywać agresywnie. Zaczął mieć pretensje do policjantów, że go obudzili. Zaczął ich wyzywać. Wyzywać mało powiedziane. Tam padały groźby śmierci.
2: O, wow. Oj, oj, oj.
1: I wyobraź. Dobra, i teraz zgaduj. Ile? No bo jakby grozi mu kara pozbawienia wolności. Zgaduj ilu lat?
2: Do 5.
1: No do 5 faktycznie, ale do 3.
2: A, że do
1: jak to się jest do 3, to jednocześnie do 5. Tak?
2: Nie,
1: bo jest poniżej 5.
2: Odwrotnie, jeżeli coś jest do 5, to jest jednocześnie do 3.
1: No nie, bo jak jest powyżej 3, to jest, to nie jest do 3. Jak coś jest do 5, to nie jest do 3.
2: To się zawiera się w sobie, co? Nie wiem.
1: Odleciało dwóch humanistów gadających o literkach. Bo co o liczbach? Earth and Fire Weekend.

0: Zostajemy w Polsce.
1: Dobra.
0: A w Polsce dokładnie...
1: Polska górą.
0: O, nice. A dokładnie w powiecie bytowskim 20-letni mieszkaniec tegoż powiatu trafił do policyjnego aresztu po kradzieży alkoholu i w zakłóceniu porządku publicznego.
1: I to tyle? Koniec, dobra. Roll the song, nie wiem.
0: I to mogłoby być tyle, gdyby nie to, że zaraz po tym, jak go spisali i opuścił tenże przybytek aresztu, zaledwie kilkanaście minut później wrócił do tego samego sklepu i próbował kraść piwo i pączki.
1: O! Do tego samego sklepu wrócił.
0: Dokładnie do tego samego sklepu.
1: To nie wierzę, a nie, czekaj. Nie, to chciałem użyć metafory błyskawicy, ale dopiero później zdałem sobie sprawę z tego, że ona byłaby błędna, bo chciałem powiedzieć, że przecież piorun nigdy nie uderza w to samo miejsce. On zawsze uderza w to samo miejsce. I więc tak pewnie pomyślała policja.
0: Policjanci ustalili przy tym, że dwa dni wcześniej też dopuścił się jeszcze jednej kradzieży alkoholu. A łączna wartość skradzionego mienia przekroczyła 800 zł, drogie te pączki.
1: 800 zł?
0: W trzech kradzieżach, no to pewnie drogi alkohol.
1: To chyba było w centrum Krakowa.
0: Nie, w powiecie bytowskim.
1: A rzeczywiście. Kraków nie jest w powiecie bytowskim.
0: Śledczy zakwalifikowali te trzy zdarzenia jako tak zwany czyn ciągły, dzięki czemu zamiast wykroczeń sprawa została uznana za przestępstwo. I 20-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności. Ile?
1: 5 lat.
0: Dokładnie tak.
1: No, tutaj się zgadza.
0: Nie mogło być inaczej. No, jak już chcecie kraść, nie powiem tego.
1: Nie kraść to miliony.
0: Nie, chciałem powiedzieć, że nie wracajcie do tego samego miejsca trzy razy, ale...
1: To swoją drogą, tak. Wstyd to kraść i dać się złapać, mówi Piotr Słowik.
0: Tak, na ucho. Coś w tym jest.
1: Być może.
0: No, to chyba wyczerpaliśmy to. O, wyczerpaliśmy chyba temat. Teraz idziemy na lody. The Amazons in my mind.

0: W ramach GPS-u bardzo często rozmawiamy o tym, jak to... Strzelę cię kiedyś. Po pierwsze za wcinanie się, po drugie za próby poprawiania mnie na antenie. Słuchaj. W ramach naszej audycji często mówimy, bo nie powiem, że lubimy o tym mówić, o tym, jak to kierowcy lubią się napić przed jazdą. Zresztą w sumie nawet dzisiaj o tym było, w tym BMW gość no, spał.
1: Allegedly? Że kierował?
0: Allegedly, dokładnie, bo w sumie to nie ma dowodów na to, że on kierował. Może ktoś po prostu zaparkował na środku drogi i go tam po prostu ustawił. Akurat jak on był narąbany.
1: You never know.
0: No to poza samą karą, jaką jest utrata prawa jazdy, no i potencjalnie też pojazdu, patrząc na przepisy dotyczące konfiskat, to do tego, jeżeli taki kierowca będzie chciał z powrotem wrócić za kółko, no to musi odbyć kurs reedukacyjny, prawda? Prawda. Musi odbyć jeszcze raz po prostu kurs na prawo jazdy, tylko że ten kurs... no był dużo tańszy od takiego pierwszego kursu, który zdaje każdy, który ma tam 18 lat, powiedzmy.
1: Ile tam kosztował wtedy?
0: Kiedy?
1: Teraz, w sensie, no, ile kosztował tak ten kurs?
0: Wyobraź sobie, że reedukacyjny kurs na prawo jazdy kosztował 500 zł.
1: 500?
0: To jest nic. To jest dosłownie nic. Więc taki potencjalny kierowca, który stracił sobie prawo jazdy w związku z nadużywaniem substancji odurzających, w tym alkoholu, po prostu płacił 500 i robił sobie nowe prawko. To się zmieni, moi drodzy, ponieważ cena zrobienia reedukacyjnego kursu na prawo jazdy wzrasta pięciokrotnie.
1: 2,5 tysiąca.
0: Więc poza samą karą, jaka jest utrata prawa jazdy, plus no, najprawdopodobniej też jakaś kara pieniężna z tym związana, a i oczywiście konfiskata pojazdu, no to jeszcze 2,5 tysiąca, jeśli chcesz za to kółko wrócić. To jest według mnie całkiem dobry sposób prewencyjny. Ja bym to wywindował jeszcze wyżej. Takich 5 klocków.
1: Czemu co nie? Powiesz na taki pomysł, jak już idziemy w tę stronę, to idźmy jak najbardziej po bandzie. Zlikwidujmy testy reedukacyjne.
0: Co?
1: Czy się straci prawo jazdy? Kropka, do końca życia.
0: Grubo. Czyli mówisz, że nie ma miejsca na poprawę.
1: Nie ma.
0: Okej, okay, to jest twoja opinia. Bo, uwaga, jeszcze jedna zmiana albo będzie do tego wszystkiego, bo... No, co tam?
1: Albo może nie do końca życia, ale... Na zawiasy, w sensie 5 lat masz nie jeździć i po 5 latach dopiero możesz zrobić taki kurs.
0: No to są te zakazy prowadzenia pojazdów kilkuletnie, które wszyscy sobie ignorują. Ale inna zmiana jest jeszcze do tego wszystkiego, bo kierowcy złapani po pijaku do tego będą musieli jeszcze przejść badania psychologiczne i lekarskie, żeby w ogóle takiego kursu się podjąć. Ha! Ha! Ha! No i jakby to nie są działania, które są podejmowane bez żadnej podstaw, bez żadnych pobudek, bo tylko w ubiegłym roku policjanci zatrzymali ponad 95 tysięcy kierowców będących pod wpływem alkoholu. Więc 95 tysięcy, aż sobie to szybko...
1: zatrzymanych.
0: Tak.
1: A nie tych, co jeździło po alkoholu, bo ilu musiało być niezłapanych.
0: Tak, ale wyobraź sobie, 95 tysięcy. Gdyby każda z tych osób chciała wrócić do prowadzenia pojazdem przy nowych przepisach, 237,5 miliona do budżetu państwa.
1: Uff.
0: Całkiem nieźle, nie? No właśnie, pieniążki. Alphaville. Dla mnie to brzmi jak melodia.

0: Dzień dobry, wróciliśmy.
1: Zaskoczenia,
0: bo gdzieś melodyjka nam zniknęła w tle, ale to przypadek.
1: Ale to już było.
0: I nie wróci więcej.
1: Oby.
0: Właśnie, to super się złożyło. Słowik, daj mi jeszcze raz tę melodyjkę z tego. Dziękuję. O, wow. O, wow.
1: Ja słyszałem to w sobotę, przysięgam, kilkukrotnie. I
0: uwaga,
1: to w środowisku
0: sześciu
1: naturalnym.
0: Największych producentów lodów w Japonii. To jest mój temat na teraz.
1: Wow, okay.
0: Stanie przed sądem.
1: O, oh, wow.
0: Pod zarzutem udziału w nielegalnym kartelu cenowym.
1: What?
0: Dokładnie tak. Dokładnie taka była moja reakcja.
1: Kartel lodowy.
0: Tamtejsza komisja do spraw uczciwego handlu podejrzewa firmy o wieloletnie uzgadnianie terminów i skali podwyżek cen lodów oraz mrożonych deserów, co miało naruszyć przepisy antymonopolowe. Czyli jakbyście w Japonii i lody były drogie, to już wiecie dlaczego.
1: Już wiecie dlaczego. Wow.
0: Tak jest. Według śledczych przedsiębiorstwa wykorzystywały rosnące koszty produkcji jako pretekst do wspólnego podnoszenia cen, zamiast konkurować między sobą. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmom grożą wysokie kary finansowe i nakaz zakończenia niedozwolonych praktyk.
1: Anti-competitive behavior.
0: No. Trochę jak...
1: Wyciągnąłem to ze szkolenia w korporacji.
0: Trochę jak mam wrażenie... Cola i Pepsi, oni się tak, one się tak zwalczają trochę dla jaj.
1: Lidli Biedronka, nie?
0: To chyba nie... Ej, ze wszystkich rzeczy, które się działy w Polsce i na świecie między markami, to mam wrażenie, że to jest real talk, co się tam dzieje. Że oni nie mają tego uzgodnionego, tylko i naprawdę w tych działach marketingu się nienawidzą.
1: Jak kiedyś w Polsce wybuchnie wojna domowa, to już wiemy dlaczego.
0: Tak, jedni będą mieli czerwone flagi, drugie niebieskie. Ci mający niebieskie będą mówić po niemiecku.
1: W sumie racja.
0: A ci, co będą mieli czerwone, będą mówić po portugalsku.
1: Właśnie, bo Biedronka nie jest polska. No dobra, ale wracajmy do tematu.
0: Nie ma więcej. Dlatego sobie już ciągnę off topic. Także ja bym śledził, jeżeli byście chcieli jechać do Japonii latem, to jak dopiero jak się rozwiąże ta sprawa, bo będą tańsze lody.
1: Lody, nie loty.
0: Chciałbym, gdyby loty były tańsze. No. Satoshi, all we are about.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Tym razem nikt nie podpalił. Ja swoją drogą wyjątkowo na potrzeby dzisiejszej audycji zostaję w Polsce i to jest mój ostatni temat. Jeszcze nie ostatni w dzisiejszej audycji, bo za chwilę też Kuba wróci do was ze swoim ostatnim. Ale jest. W każdym razie ja przenoszę się do Bogatyni. Bogatynia. Ponieważ tamtejsza straż miejska...
3: To się do Bogatyni, bo Bogatynia.
0: Tak. Tamtejsza straż miejska otrzymała zgłoszenie od jakiegoś po prostu złośliwego sąsiada, którego można by tak wziąć za fraki i wytarmozić za ten jego brak godności, ponieważ dostali zgłoszenie dotyczące chłopca sprzedającego lemoniadę. Po prostu. Jemu to bardzo najwidoczniej nie pasowało, że ktoś może zarabiać. I jednocześnie może go ominęły takie zmiany w prawie gospodarczym, że do pewnej kwoty to generalnie nie trzeba podatków odprowadzać, więc dzieci mogą se to robić. No, troszkę się zagotowałem. W każdym razie, Straż Miejska w Bogatyni zareagowała na to zgłoszenie i faktycznie przyjechała na miejsce Straż Miejska. No i rzeczywiście młody chłopiec sprzedawał tam lemoniadę. No i zapytano go w ogóle, no dlaczego, jaki jest cel tego, nie? Czy po prostu zarobić, czy na coś konkretnego? Może okazało się, że chłopak po prostu zarabia na książki do szkoły.
3: O, wow. No 2026.
0: Właśnie. 2026. Musi jeszcze zarobić na książki normalnie do szkoły. I Straż Miejska zainterweniowała i zarekwirowała cały asortyment z własnych pieniędzy.
3: A, że drogą kupna.
0: Dokładnie tak. Całą lemoniadę przygotowaną przez chłopca wykupili, że tak powiem, po cenie rynkowej.
3: A zapłacili kaucję? Na butelki?
0: Wiesz co, nie wiem, czy on to sprzedawał na butelki, czy na kubki, czy na cokolwiek. W każdym razie Bogatyńska Straż Miejska po prostu wykupiła cały zapas przygotowany przez chłopca, dzięki czemu będzie mógł, bo prawdopodobnie jeszcze nie ma wykazu podręczników na najbliższy rok szkolny.
3: Nie, no już koniec roku chyba był, czy będzie?
0: No dobra, ale...
3: Już powinien być.
0: Nie, no wykaz podręczników to się pojawia dopiero na początku następnego roku.
3: A, no nie pamiętam już.
0: No w każdym razie dzięki tej interwencji chłopak będzie mógł sobie kupić książki, a ja mam szczerą nadzieję, że sąsiad, który go zgłosił, dowiedział się o tym i w pięty mu poszło.
3: Oby. Ja bym tam na mnie...
0: News pozytywnie, negatywny. Pozytywny dlatego, że no fajna sytuacja. Negatywny dlatego, że tego sąsiada to trzeba coś kurde z nim zrobić.
3: Ci sąsiedzi.
0: No w Polsce to najgorzej. The White Stripes, Seven Nation Army.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
0: Ja też na koniec mam jakiś taki pozytywno-negatywny
2: news.
0: I wychodzę! Też mam na koniec jakiś taki, mam wrażenie, pozytywno-negatywny news. Bo argentyńskie władze, bo o mundialu, tak trochę dookoła mundialu bym powiedział bardziej. Bo argentyńskie władze zdecydowały, że ponad 13 tysięcy osób zalegających spłaceniem alimentów nie będzie mogło wejść na mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku. To teraz.
3: Okej.
0: Tak, lista dłużników została przekazana amerykańskim służbom. Że, bo jakby ktoś mi mógł powiedzieć, ej, Kuba, ale w Argentynie nie ma mundialu. No, to już właśnie. Otóż właśnie Argentyńczycy po prostu przekazali służbom dane w ramach programu Tribuna Segura, który dotychczas służył identyfikowaniu stadionowych chuliganów. A tym razem za osoby stwarzające zagrożenie uznano także tych, którzy uchylają się od obowiązku utrzymywania swoich dzieci.
3: O, oh, wow! No. Alimenciarze.
0: Tak, alimenciarze, dokładnie. Osoby zalegające spłaceniem alimentów nie będą mogły wejść na mecze Mistrzostw Świata. Decyzja ma zwiększyć skuteczność egzekwowania alimentów i wywrzeć dodatkową presję na dłużnikach, którzy planowali wyjazd na mundialu organizowany w Stanach, Kanadzie i Meksyku.
3: Wyobraź sobie na bramkach. Tak, na bramkach jesteś. I ochroniarz, ktokolwiek sprawdzający bilety, mówi ci, ale pod to nie wejdzie. Por qué? Bo pana dziecko dalej czeka na pieniądze.
0: Co? Ke?
3: Ke hijo? No tengo un hijo. No właśnie, que me digas, coś takiego. I no właśnie.
0: Ale w ogóle to musi, to może wyglądać jeszcze inaczej, bo to jest w ramach programu, jeszcze raz to tutaj powtórzę, który dotychczas służył identyfikowaniu stadionowych chuliganów. Czyli równie dobrze oni mogą, równie dobrze, próbując wejść na ten stadion, to mogą zostać zawinięci w trytytkę.
3: O!
0: Pan nie wejdzie, a poza tym na dołek.
3: No i super. No i tak trzeba żyć.
0: Więc taki trochę pozytywno-negatywny, no bo alimenciarze to negatywny, ale robienie im na złość to zdecydowanie pozytywny.
3: Otóż to. Tak samo złośliwym sąsiadem i pijanym kierowcą. Tak.
0: No, w tym złośliwym... co? Jak to się mówi? W sensie... No, kończymy.
3: Tak.
0: Tym złośliwym akcentem, o tak chciałem powiedzieć. Kończymy dzisiejsze, przedostatnie wydanie audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
3: Tylko mi się bardzo spodobał ten dźwięk.
0: Oj, tak. Także co, my się słyszymy w przyszłym tygodniu. Może się uda coś...

cieplej niż w polskiej Warszawie. Tu latem zasypiesz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what's your color, just feel it, feel that city of dream, and this is real.

0: witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

0: Mamy dzisiaj wtorek, 23 dzień czerwca i 174 dzień 2026 roku. No i mamy Dzień Ojca, moi drodzy. To przede wszystkim i nade wszystkim wszystkim tatom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy również solenizantom, czyli Wandom, Zenonom, ale także wszystkim Janom, Piotrom, Annom, Mariom, Józefom, Zenonon, Albinom, Sydomiom, Eltrudom, Agrypinom i Atanazym. Jednym słowem, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, jakbyście nie wiedzieli, poza tym, że Dzień Ojca, to również Dzień Wędkarza. Nie wiem, jak to połączyć, ale Dzień Służby Publicznej również, no i Międzynarodowy Dzień Wdów. To może zaskakiwać. Dzień Olimpijski przy okazji również. A poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, czyli prawie politechniczne święto. A jeżeli chodzi o propozycje, które dotyczyłyby wydarzeń kulturalnych, to podpowiem, że w Zaścianku dzisiaj o 20:00 Notting Hill Highwire koncertować będą. Jednym słowem, będzie głośno i wyraźnie. Jakby co, to jutro Kakofonie w Betelu też o 20:00. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dobrą propozycją do obejrzenia filmu będzie akurat wycieczka jutro do Multikina. A tam, uwaga, uwaga, Ojczyzna. Film najnowszy Pawła Pasikowskiego, a w dodatku film, który porusza dosyć ważne problemy, bo pokazuje obraz takiej Europy tuszpowojennej, zimnowojennej, która jest oglądana oczami ojca i córki. To nie byle jakiego ojca, bo Tomasza Manna. Jednym słowem, jednego z najbardziej poruszających, znanych literatów XX wieku. A to jest jego pierwsza podróż, a w zasadzie obraz jego pierwszej podróży po tym, gdy wraca do Europy, powojennej Europy, i próbuje zobaczyć, jak wygląda życie pod różnymi miejscami. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 16:30 i 18:35. Oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to podpowiem, że możecie się jeszcze dzisiaj na godzinę 17 wybrać do Galerii Politechniki Krakowskiej Kotłownia. A w Kotłowni wernisaż wystawy dzisiaj o 17 L3D, czyli Ogólnopolska Wystawa Sztuki. Wystawa ogólnopolska, ale wydarzenie jak najbardziej politechniczne. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i jedziemy. A skoro tak, to można słuchać również na okrągło całą dobę, w związku z tym, no w zasadzie od was zależy, ile z nami wytrzymacie, a myślę, że można długo, no bo i muzyka ciekawa, i informacje też się trafiają. A skoro chodzi o szczegóły, to jeszcze dorzucę od siebie, że jutro, tuż po 9:00 poranek, wieczorem, jutro zresztą, o 20:00 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 21:00, Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaprezentują nieznane obszary muzyczne. Zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

0: mamy dzisiaj wtorek, 23 dzień czerwca i 174 dzień 2026 roku. No i mamy Dzień Ojca, moi drodzy. To przede wszystkim i nade wszystkim wszystkim tatom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy również solenizantom, czyli Wandom, Zenonom, ale także wszystkim Janom, Piotrom, Annom, Mariom, Józefom, Zenonnon, Albinom, Sydomiom, Eltrudom, Agrypinom i Atanazem. Jednym słowem, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, jakbyście nie wiedzieli, poza tym, że Dzień Ojca, to również Dzień Wędkarza. Nie wiem, jak to połączyć, ale Dzień Służby Publicznej również, no i Międzynarodowy Dzień Wdów. To może zaskakiwać, Dzień Olimpijski przy okazji również. A poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, czyli prawie politechniczne święto. A jeżeli chodzi o propozycje, które dotyczyłyby wydarzeń kulturalnych, to podpowiem, że w Zaścianku dzisiaj o 20:00 Notting Hill Highwire koncertować będą. Jednym słowem, będzie głośno i wyraźnie. Jakby co, to jutro Kakofonie w Betelu też o 20:00. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dobrą propozycją do obejrzenia filmu będzie akurat wycieczka jutro do Multikina. A tam, uwaga, uwaga, Ojczyzna. Film najnowszy Pawła Pasikowskiego, a w dodatku film, który porusza dosyć ważne problemy, bo pokazuje obraz takiej Europy tuszpowojennej, zimnowojennej, która jest oglądana oczami ojca i córki. To nie byle jakiego ojca, bo Tomasza Manna, jednym słowem jednego z najbardziej poruszających, znanych literatów XX wieku. A to jest jego pierwsza podróż, a w zasadzie obraz jego pierwszej podróży po tym, gdy wraca do Europy, powojennej Europy, i próbuje zobaczyć, jak wygląda życie pod różnymi miejscami. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 16:30 i 18:35. Oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to podpowiem, że możecie się jeszcze dzisiaj na godzinę 17 wybrać do Galerii Politechniki Krakowskiej Kotłownia. A w Kotłowni wernisaż wystawy dzisiaj o 17 L3D, czyli Ogólnopolska Wystawa Sztuki. Wystawa ogólnopolska, ale wydarzenie jak najbardziej politechniczne. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i jedziemy. A skoro tak, to można słuchać również na okrągło całą dobę, w związku z tym, no w zasadzie od was zależy, ile z nami wytrzymacie, a myślę, że można długo, no bo i muzyka ciekawa, i informacje też się trafiają. A skoro chodzi o szczegóły, to jeszcze dorzucę od siebie, że jutro, tuż po 9:00 poranek, wieczorem, jutro zresztą o 20:00 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 21:00, Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaprezentują nieznane obszary muzyczne. Zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, tego, w Polsce tego nie było, jak teraz jest. A za to milicja się nie bierze, ani milicja za to nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: S. Wprowadzamy w nowy tydzień. Dobry wieczór, Polsko! Z tej strony Albert Pusa.
1: W towarzystwie Jakub Green.
0: O właśnie, jeszcze
1: tam jest strony.
0: Tam jest jeszcze Sławik Piotr, oczywiście nas realizuje, a to no w porównaniu do pogody dzisiejszej, w zasadzie to z tego weekendu ostatniego, która nie była zbyt stabilna, to w ramówce Radia Nowinki stabilnie GPS wprowadzamy w nowy tydzień po raz przedostatni. GPS The Last Tried trwa w najlepsze. Ale no niby GPS się kończy, ale my
1: też nic nie zmieniamy. My też się kończymy.
0: My się skończyliśmy już dawno. Nie udawajmy, że jest inaczej. Dzisiaj format jaki? No, standardowy, no tak powiedziałem. Stabilnie w odróżnieniu do pogody panującej na zewnątrz, bo...
1: Oj tak, wychodziłem do pracy dzisiaj i było piekiełko, a godzinę później wyszedłem na chwilę na przerwę i się okazało, że leje.
0: Tak, jest
1: a potem mi Słowik Piotr i moi rodzice wysyłają jakieś zdjęcia, że wszystko pozalewało.
0: No właśnie, więc nawet na Google Mapsach można było w niektórych miejscach w Krakowie zobaczyć takie ikonki z zalanej drogi. Nie wiem, czy miałeś okazję, ale coś takiego jest. No, w każdym razie taki mamy stan pogody, ta piosenka dzisiaj nie poleci. Ale za chwilę... Właśnie o Krakowie będzie. O pewnych zmianach, o których w zasadzie tak lubimy dosyć często rozmawiać. No ale o tym już za chwilę.
1: Na które lubimy bardzo często narzekać, bym powiedział bardziej.
0: Tak jest, też się zdarza, ale te będą szły w świetle tego, co akurat kojarzy się przyjemnie. Fail Emotions Reborn, teraz na antenie Radia Nowinki.

0: Który mamy rok?
1: 2026.
0: Że taka muzyka leci.
1: Kraków. A w Krakowie od poniedziałku dziś obowiązują wakacyjne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, jeżeli ktoś jeszcze nie był w komunikacji dziś, no to informuję, że ma być ta oferta według miasta lepsza niż rok temu.
0: Okej, to jest... Nie wiem, czy jest aż tak trudno to zrobić, czy nie?
1: Generalnie zwiększono częstotliwość kursowania głównych linii autobusowych w weekendy z 30 minut na co 24 minuty.
0: No to jeżeli ktoś z was jest perfekcjonistą i bolą go takie różnice, to ja wam bardzo współczuję.
1: Mnie zawsze boli, jak teraz jest... Czy to było w sensie, no bo w latem chyba już tak nie ma, jak tramwaje jeżdżą co średnio co 7,5 minuty. Że jeden kurs jest za 7 minut, a kolejny jest za 8 minut i kolejny znowu za 7.
0: Ale jakby jeździły tak, wiesz, co te odstępy, gdyby były dwa razy dłuższe, to już nie wyglądałoby tak źle, bo wtedy byłoby to równe 15 minut.
1: No, generalnie jak już o tramwajach mowa, utrzymano częste kursy tramwaju numer 50 w pierwszej części wakacji. Cokolwiek to znaczy, a linia 20 będzie częściej kursować na początku lipca.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie ta pierwsza część wakacji brzmi jak po prostu do końca lipca.
1: Prawdopodobnie by tak było. Tramwaj numer 11 będzie jeździł również w soboty, a autobus numer 300 zapewni dojazd na lotnisko co 10 minut między godzinami 5 a 23.
0: Okej. Okay.
1: No, do rozkładu Słowik mnie tu disuje już na słuchawce, słyszę, więc przyspieszę. Do rozkładu wraca także sezonowa linia rekreacyjna LR2 do Przylasku Rusieckiego. Jakby ktoś
0: o, dwójka! No to już w końcu coś ciekawego, bo bo ja jakiś czas temu opowiadałem o LR1, czy LR0 nawet.
1: To prawda. Wprowadzono również zmiany nazw w części przystanków znowu.
0: Się zmieniło?
1: I teraz tak... Żebym tutaj nie pokłamał, to sobie szybko jeszcze nawet pod linka swojego zajrzę. Tak, do najważniejszych zmian można zaliczyć między innymi Chełmońskiego Pętla. Już nie jest Chełmońskiego Pętla, tylko Bronowice Wielkie Wschód.
0: O kurczę.
1: Osiedle pod Fortem już nie jest Osiedle pod Fortem, tylko Kliny.
0: Okay.
1: To w sumie spoko zmiana, bo wszyscy wiedzą, gdzie są Kliny, a nie, trochę ludzie nie ogarniają Osiedla pod Fortem. Szczególnie, że jest Osiedle pod Fortem i ulica pod Fortem. Są dwa takie miejsca w Krakowie i się czasem kręciło ludziom.
0: Tak, osiedle na lotnisku wcale nie jest na Balicach. Pamiętajcie.
1: Tak, to inne lotniska.
0: Dokładnie.
1: Osiedle Kurdwanów już się nie nazywa Osiedle Kurdwanów, tylko nazywa się Kurdwanów Południe.
0: Okay.
1: Generalnie rzecz jest w tym, że nazwy obszarów są bardziej szerzej znane niż ich lokalne odpowiedniki, więc stąd nazwy. Natomiast docelowo chcą w mieście ujednolicić schemat nazewnictwa, na przykład dopisek OS jako osiedle, żeby go całkowicie usunąć przy nazwach osiedli, czy na przykład usunięcie też tytułów wojskowych w nazwach generałów ulic, coś tam. Albert już ziewa, nie dziwię się, bo nie było nic ciekawego z Kraków w Krakowie. Jak jeszcze dzisiaj szukałem jakichś newsów pod Kraków na zeszły tydzień, to wszystko było o dzisiejszych powodziach.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, najciekawsze w Krakowie ostatnio było to, że jak nie walnęło!
1: I już nas zalało wszystko, ja byłem w szoku. A teraz zaleje nas muzyka, Liquido Narcotic.
0: Fajne.

0: co zawsze. Głucha cisza.
1: Palmowski!
2: Agent.
1: Agent, okej, okay, agent w utworze Halo Halo. No to nie radujemy wielki. Halo Halo, wróciliśmy. Halo Halo, Halo Halo, Halo Halo. Piaseczno.
2: Halo Halo.
1: Piaseczno.
2: Halo
1: Halo. Halo Halo. Patrz go, patrz go, patrz go. A bo okej, okay, bo jeszcze musiało to wyjść. Halo? Halo?
3: Halo? Halo?
1: Piaseczno.
3: Halo?
1: Bo tam właśnie się przenosimy.
2: Halo, halo.
1: Jest
2: halo?
1: Cieplej, jest cieplej, więc trochę chętniej jakby jest, idziemy się udać w jakąś drzemkę. Udajemy się w jakąś drzemkę czy coś. Ja, po prostu ta pogoda jest taka zamulająca strasznie, co nie? No i podobnie w sumie poczuł się właśnie mieszkaniec Piaseczna, który jest kierowcą BMW. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ... A no właśnie, tenże kierowca, mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie, wziął i zasnął w samochodzie. I to jakby nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że zasnął na środku drogi w samochodzie.
2: O, wow.
1: Skąd on się tam wziął w ogóle? Nie wiadomo.
2: No, wsiadł.
1: Generalnie policjanci dostali zgłoszenie właśnie o samochodzie, który stoi po prostu na środku jezdni w Zalesiu Górnym i blokował ruch. Jak to samochód na środku drogi oczywiście. Wiadomo,
3: halo?
1: Że jest to... już BMW, to było w ogóle gdzieś niedaleko jakiegoś ronda, żeby było śmieszniej. No i tak patrzą, a gość sobie tam śpi. 32-latek, który ma blisko właśnie 2 promile alkoholu we krwi. I żeby tego było mało, to jeszcze nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Tylko że...
2: Ale on nie kierował pojazdem, siedział w nim tylko.
1: No właśnie on tak mówi. On twierdzi, że on tym pojazdem nie kierował, on w ogóle nie wie, co to jest za samochód i skąd on się tam wziął.
2: Aha, okej.
1: No właśnie, żeby tego było mało, no to w pewnym momencie, biorąc pod uwagę to, że no jakby no on jest jedyną osobą w tym miejscu. Słyszę to Family Frost, który nam gra gdzieś tam w oddali. Mało tego, słuchaj, wyobraź sobie, że jak on się trochę już ocknął, wiesz, wyszedł z tego stanu upojenia sennego, jak dotarło do niego, w jakiej znajduje się sytuacji, czyli zatrzymania, to stwierdził, że on tego tak nie zostawi.
2: Zatrzymania samochodu.
1: Nie do mnie tak. Nie do mnie. I wziął, zaczął się zachowywać agresywnie. Zaczął mieć pretensje do policjantów, że go obudzili. Zaczął ich wyzywać. Wyzywać mało powiedziane. Tam padały groźby śmierci.
2: O, wow. Oj, oj, oj.
1: I wyobraź, dobra, i teraz zgaduj. Ile? No bo jakby grozi mu kara pozbawienia wolności. Zgaduj, ilu lat?
2: Do 5.
1: No do 5 faktycznie, ale do 3.
2: A,
1: jak to się jest do 3, to jednocześnie do 5. Tak?
2: Nie,
1: bo jest poniżej 5.
2: Odwrotnie, jeżeli coś jest do 5, to jest jednocześnie do 3.
1: No nie, bo jak jest powyżej 3, to jest, to nie jest do 3. Jak coś jest do 5, to nie jest do 3.
2: W sensie zawiera się w sobie, co? Nie, ja nie wiem.
1: Odleciało
2: o co
1: dwóch humanistów gadających o literkach. Co o liczbach? Earth and Fire Weekend.

0: Zostajemy w Polsce.
1: Dobra.
0: A w Polsce dokładnie...
2: Polska górą.
0: O, nice. O. A dokładnie w powiecie bytowskim 20-letni mieszkaniec tegoż powiatu trafił do policyjnego aresztu po kradzieży alkoholu i zakłóceniu porządku publicznego.
1: I to tyle? Koniec, tak. Dobra. Roll the song, nie wiem.
0: To mogłoby być tyle, gdyby nie to, że zaraz po tym, jak go spisali i opuścił tenże przybytek aresztu, zaledwie kilkanaście minut później wrócił do tego samego sklepu i próbował ukraść piwo i pączki.
1: O! Do tego samego sklepu wrócił.
0: Dokładnie do tego samego sklepu.
1: To nie wierzę... A nie, czekaj. Nie, to chciałem użyć metafory błyskawicy, ale dopiero później zdałem sobie sprawę z tego, że ona byłaby błędna, bo chciałem powiedzieć, że przecież piorun nigdy nie uderza w to samo miejsce. On zawsze uderza w to samo miejsce. I więc tak pewnie pomyślała policja.
0: Policjanci ustalili przy tym, że dwa dni wcześniej też dopuścił się jeszcze jednej kradzieży alkoholu. A łączna wartość skradzionego mienia przekroczyła 800 zł, drogie te pączki.
1: 800 zł?
0: W trzech kradzieżach, no to pewnie drogi alkohol.
1: To chyba było w centrum Krakowa.
0: Nie, w powiecie bytowskim.
1: A rzeczywiście. Kraków nie jest w powiecie bytowskim.
0: Śledczy zakwalifikowali te trzy zdarzenia jako tak zwany czyn ciągły, dzięki czemu zamiast wykroczeń sprawa została uznana za przestępstwo. I 20-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności. Ile?
1: 5 lat.
0: Dokładnie tak.
1: No, tutaj się zgadza.
0: Nie mogło być inaczej. No, jak już chcecie kraść, nie powiem tego.
1: Nie kraść to miliony.
0: Nie, chciałem powiedzieć, że nie wracajcie do tego samego miejsca trzy razy, ale...
1: To swoją drogą, tak. Wstyd to kraść i dać się złapać, mówi Piotr Słowik.
0: Tak, na ucho. Coś w tym jest.
1: Być może.
0: No, to chyba wyczerpaliśmy to. O, wyczerpaliśmy chyba temat. Teraz idziemy na lody. The Amazons in my mind.

0: W ramach GPS-u bardzo często rozmawiamy o tym, jak to... Strzelę cię za kiedyś, nie? Strzelę cię kiedyś. Po pierwsze za wcinanie się, po drugie za próby poprawienia mnie na antenie. Słuchaj. W ramach naszej audycji często mówimy, bo nie powiem, że lubimy o tym mówić, o tym, jak to kierowcy lubią się napić przed jazdą. Zresztą w sumie nawet dzisiaj o tym było, w tym BMW gość no, spał.
1: Allegedly? Że kierował?
0: Allegedly, dokładnie, bo w sumie to nie ma dowodów na to, że on kierował. Może ktoś po prostu zaparkował na środku drogi i go tam po prostu ustawił. Akurat jak on był narąbany.
1: You never know.
0: No to poza samą karą, jaką jest utrata prawa jazdy, no i potencjalnie też pojazdu, patrząc na przepisy dotyczące konfiskat, to do tego, jeżeli taki kierowca będzie chciał z powrotem wrócić za kółko, no to musi odbyć kurs reedukacyjny, prawda? Prawda. Musi odbyć jeszcze raz po prostu kurs na prawo jazdy, tylko że ten kurs... no był dużo tańszy od takiego pierwszego kursu, który zdaje każdy, który ma tam 18 lat, powiedzmy.
1: Ile tam kosztował wtedy?
0: Kiedy?
1: Teraz, w sensie, no, ile kosztował tak ten kurs?
0: Wyobraź sobie, że reedukacyjny kurs na prawo jazdy kosztował 500 zł.
1: 500?
0: To jest nic. To jest dosłownie nic. Więc taki potencjalny kierowca, który stracił sobie prawo jazdy w związku z nadużywaniem substancji odurzających, w tym alkoholu, po prostu płacił 500 i robił sobie nowe prawko. To się zmieni, moi drodzy, ponieważ cena zrobienia reedukacyjnego kursu na prawo jazdy wzrasta pięciokrotnie.
1: 2,5 tysiąca.
0: Więc poza samą karą, jaka jest utrata prawa jazdy, plus no, najprawdopodobniej też jakaś kara pieniężna z tym związana, a i oczywiście konfiskata pojazdu, no to jeszcze 2,5 tysiąca, jeśli chcesz za to kółko wrócić. To jest według mnie całkiem dobry sposób prewencyjny. Ja bym to wywindował jeszcze wyżej. Takich 5 klocków.
1: Czemu co nie? Powiesz na taki pomysł? Jak już idziemy w tę stronę, to idźmy jak najbardziej po bandzie. Zlikwidujmy testy reedukacyjne.
0: Co?
1: Że się straci prawo jazdy? Kropka, do końca życia.
0: Uuu, grubo. Czyli mówisz, że nie ma miejsca na poprawę.
1: Nie ma.
0: Okej, to jest twoja opinia. Bo, uwaga, jeszcze jedna zmiana albo będzie do tego wszystkiego, bo... No, co tam?
1: Albo może nie do końca życia, ale... Na zawiasy, w sensie 5 lat masz nie jeździć i po 5 latach dopiero możesz zrobić taki kurs.
0: No to są te zakazy prowadzenia pojazdów kilkuletnie, które wszyscy sobie ignorują. Ale inna zmiana jest jeszcze do tego wszystkiego, bo kierowcy złapani po pijaku do tego będą musieli jeszcze przejść badania psychologiczne i lekarskie, żeby w ogóle takiego kursu się podjąć. Ha! Ha! Ha! No i jakby to nie są działania, które są podejmowane bez żadnej podstaw, bez żadnych pobudek, bo tylko w ubiegłym roku policjanci zatrzymali ponad 95 tysięcy kierowców będących pod wpływem alkoholu. Więc 95 tysięcy, aż sobie to szybko...
1: 95 tysięcy zatrzymanych.
0: Tak.
1: A nie tych, co jeździło po alkoholu, bo ilu musiało być niezłapanych.
0: Tak, ale wyobraź sobie, 95 tysięcy. Gdyby każda z tych osób chciała wrócić do prowadzenia pojazdem przy nowych przepisach, 237,5 miliona do budżetu państwa.
1: Uff.
0: Całkiem nieźle, nie? No właśnie. Pieniążki. Alphaville. Dla mnie to brzmi jak melodia.

0: złote, przysięgam kilkukrotnie. I to uwaga, w środowisku 6 naturalnym.
1: Największych producentów lodów w Japonii. To jest mój temat na teraz.
2: Wow, okej.
1: Stanie przed sądem.
2: O, oh, wow.
1: Pod zarzutem udziału w nielegalnym kartelu cenowym.
2: What?
1: Dokładnie tak. Kartel dokładnie lodowy. Taka była moja reakcja.
3: Kartel lodowy.
1: Tamtejsza komisja do spraw uczciwego handlu podejrzewa firmy o wieloletnie uzgadnianie terminów i skali podwyżek cen lodów oraz mrożonych deserów, co miało naruszyć przepisy antymonopolowe. Czyli jak byliście w Japonii i lody były drogie, to już wiecie dlaczego.
0: Już wiecie dlaczego. Wow.
1: Tak jest. Według śledczych przedsiębiorstwa wykorzystywały rosnące koszty produkcji jako pretekst do wspólnego podnoszenia cen, zamiast konkurować między sobą. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmom grożą wysokie kary finansowe i nakaz zakończenia niedozwolonych praktyk.
0: Anti-competitive behavior.
1: No... trochę jak...
0: wyciągnąłem to ze szkolenia w korporacji.
1: Trochę jak mam wrażenie Cola i Pepsi, oni się tak, one się tak zwalczają trochę dla jaj.
0: Lidli Biedronka, nie?
1: Oj, to chyba nie jest... Ej, ze wszystkich rzeczy, które się działy w Polsce i na świecie między markami, to mam wrażenie, że to jest real talk, co się tam dzieje. Że oni nie mają tego uzgodnionego, tylko naprawdę w tych działach marketingu się nienawidzą.
0: Jak kiedyś w Polsce wybuchnie wojna domowa, to już wiemy dlaczego.
1: Tak, jedni będą mieli czerwone flagi, drugie niebieskie. Ci mający niebieskie będą mówić po niemiecku.
0: W sumie racja.
1: A ci, co będą mieli czerwone, będą mówić po portugalsku.
0: Właśnie, bo Biedronka nie jest polska. No dobra, ale wracajmy do tematu.
1: Nie ma więcej. Dlatego sobie już ciągnę off topic. Także ja bym śledził, jeżeli byście chcieli jechać do Japonii latem, to jak dopiero jak się rozwiąże ta sprawa, bo będą tańsze lody.
0: Lody, nie loty.
1: Chciałbym, gdyby loty były tańsze. No. Satoshi, all we are about.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty żyjesz?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Tym razem nikt nie podpalił. Ja swoją drogą wyjątkowo na potrzeby dzisiejszej audycji zostaję w Polsce i to jest mój ostatni temat. Jeszcze nie ostatni w dzisiejszej audycji, bo za chwilę też Kuba wróci do was ze swoim ostatnim.
3: Ale jest.
0: W każdym razie ja przenoszę się do Bogatyni. Bogatynia. Ponieważ tamtejsza straż miejska...
3: To się do Bogatyni, bo Bogatynia.
0: Tak. Tamtejsza straż miejska otrzymała zgłoszenie od jakiegoś po prostu złośliwego sąsiada, którego można by tak wziąć za frak i wytarmozić za ten jego brak godności, ponieważ dostali zgłoszenie dotyczące chłopca sprzedającego lemoniadę. Po prostu. Jemu to bardzo najwidoczniej nie pasowało, że ktoś może zarabiać. I jednocześnie może go ominęło takie... Może go ominęły takie zmiany w prawie gospodarczym, że do pewnej kwoty to generalnie nie trzeba podatków odprowadzać, więc dzieci mogą se to robić. No, troszkę się zagotowałem. W każdym razie, Straż Miejska w Bogatyni zareagowała na to zgłoszenie i faktycznie przyjechała na miejsce Straż Miejska. No i rzeczywiście młody chłopiec sprzedawał tam lemoniadę. No i zapytano go w ogóle, no dlaczego, jaki jest cel tego, nie? Czy po prostu zarobić, czy na coś konkretnego? Może okazało się, że chłopak po prostu zarabia na książki do szkoły.
3: O, wow. No 2026.
0: Właśnie. 2026. Musi jeszcze zarobić na książki normalnie do szkoły. I Straż Miejska zainterweniowała i zarekwirowała cały asortyment z własnych pieniędzy.
3: A, że drogą kupna.
0: Dokładnie tak. Całą lemoniadę przygotowaną przez chłopca wykupili, że tak powiem, po cenie rynkowej.
3: A zapłacili kaucję? Butelki?
0: Wiesz co, nie wiem, czy on to sprzedawał na butelki, czy na kubki, czy na cokolwiek. W każdym razie Bogatyńska Straż Miejska po prostu wykupiła cały zapas przygotowany przez chłopca, dzięki czemu będzie mógł, bo prawdopodobnie jeszcze nie ma wykazu podręczników na najbliższy rok szkolny.
3: Nie, no już koniec roku chyba był, czy będzie?
0: No dobra, ale...
3: Już powinien być.
0: Nie, no wykaz podręczników to się pojawia dopiero na początku następnego roku.
3: A, no nie pamiętam już.
0: No w każdym razie dzięki tej interwencji chłopak będzie mógł sobie kupić książki, a ja mam szczerą nadzieję, że sąsiad, który go zgłosił, dowiedział się o tym i w pięty mu poszło.
3: Oby. Ja bym tam na mnie...
0: News pozytywnie, negatywny. Pozytywny dlatego, że no fajna sytuacja. Negatywny dlatego, że tego sąsiada to trzeba coś kurde z nim zrobić.
3: Ci sąsiedzi.
0: No w Polsce to najgorzej. The White Stripes, Seven Nation Army.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać.
0: Ja też na koniec mam jakiś taki pozytywno-negatywny
2: news.
0: I wychodzę! Też mam na koniec jakiś taki, mam wrażenie, pozytywno-negatywny news. Bo argentyńskie władze, bo o mundialu, tak trochę dookoła mundialu bym powiedział bardziej. Bo argentyńskie władze zdecydowały, że ponad 13 tysięcy osób zalegających spłaceniem alimentów nie będzie mogło wejść na mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku. To teraz.
3: Okej.
0: Tak, lista dłużników została przekazana amerykańskim służbom. Że, bo jakby ktoś mi mógł powiedzieć, ej Kuba, ale w Argentynie nie ma mundialu, no to już właśnie otóż właśnie Argentyńczycy po prostu przekazali służbom dane w ramach programu Tribuna Segura, który dotychczas służył identyfikowaniu stadionowych chuliganów, a tym razem za osoby stwarzające zagrożenie uznano także tych, którzy uchylają się od obowiązku utrzymywania swoich dzieci.
3: O, wow. No. Alimenciarze.
0: Tak, alimenciarze, dokładnie. Osoby zalegające spłaceniem alimentów nie będą mogły wejść na mecze Mistrzostw Świata. Decyzja ma zwiększyć skuteczność egzekwowania alimentów i wywrzeć dodatkową presję na dłużnikach, którzy planowali wyjazd na mundialu organizowany w Stanach, Kanadzie i Meksyku.
3: Wyobraź sobie na bramkach. Tak, na bramkach jesteś. I ochroniarz, ktokolwiek sprawdzający bilety mówi ci, ale po to nie wejdzie. Por qué? Bo pana dziecko dalej czeka na pieniądze.
0: Co? Ke?
3: Ke hijo? No tengo un hijo. No właśnie. Que me digas? Coś takiego. I no właśnie.
0: Ale w ogóle to może wyglądać jeszcze inaczej, bo to jest w ramach programu, jeszcze raz tutaj powtórzę, który dotychczas służył identyfikowaniu stadionowych chuliganów. Czyli równie dobrze oni mogą, równie dobrze, próbując wejść na ten stadion, to mogą zostać zawinięci w trytytkę.
3: O!
0: Pan nie wejdzie, a poza tym na dołek.
3: No i super. No i tak trzeba żyć.
0: Więc taki trochę pozytywno-negatywny, no bo alimenciarze to negatywny, ale robienie im na złość to zdecydowanie pozytywny.
3: Otóż to, tak samo złośliwym sąsiadom i pijanym kierowcą. Tak.
0: No, w tym złośliwym, co? Jak to się mówi? W sensie, no, kończymy.
3: Tak.
0: Z tym złośliwym akcentem, o tak chciałem powiedzieć. Kończymy dzisiejsze, przedostatnie wydanie audycji GPS, wprowadzamy w nowy tydzień.
3: Piotrkowi się bardzo spodobał ten dźwięk.
0: Oj tak. Także co, my się słyszymy w przyszłym tygodniu. Może się uda coś ogarnąć, żeby było fajniej, a jak nie, to i tak będzie fajnie, bo będziemy my.
3: Będzie trochę dłużej.
0: Tak, pod kątem muzycznym na pewno będzie trochę dłużej.
3: Tak jest.
0: Także
3: bądźcie z nami, będzie warto naprawdę.
0: Tak. Pożegnamy się bardzo z wami, chcemy się z wami pożegnać w
3: godziwy sposób.
0: W dobrym stylu, także. Także tak jak inaczej. Tak jak teraz się żegnamy też.
3: Albert Pusa,
0: Jakub Green, Słowik Piotr, Calvin Harris i Example Will Be Coming Back, niespecjalnie.
3: Za tydzień.
0: Jeszcze ostatni raz za tydzień Will Be Coming Back. Do usłyszenia, cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

tramwaj przejechał mi przez śniadanie, bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd to nie było go.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 23 dzień czerwca i 174 dzień 2026 roku. No i mamy Dzień Ojca, moi drodzy. To przede wszystkim i nade wszystkim wszystkim tatom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy również solenizantom, czyli Wandom, Zenonom, ale także wszystkim Janom, Piotrom, Annom, Mariom, Józefom, Zenonnon, Albinom, Sydomiom, Eltrudom, Agrypinom i Atanazym. Jednym słowem, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, jakbyście nie wiedzieli, poza tym, że Dzień Ojca, to również Dzień Wędkarza. Nie wiem, jak to połączyć, ale Dzień Służby Publicznej również, no i Międzynarodowy Dzień Wdów. To może zaskakiwać, Dzień Olimpijski przy okazji również, a poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, czyli prawie politechniczne święto. A jeżeli chodzi o propozycje, które dotyczyłyby wydarzeń kulturalnych, to podpowiem, że w Zaścianku dzisiaj o 20:00 Notting Hill Highwire koncertować będą. Jednym słowem, będzie głośno i wyraźnie. Jakby co, to jutro Kakofonie w Betelu też o 20:00. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dobrą propozycją do obejrzenia filmu będzie akurat wycieczka jutro do Multikina. A tam, uwaga, uwaga, Ojczyzna. Film najnowszy Pawła Pasikowskiego, a w dodatku film, który porusza dosyć ważne problemy, bo pokazuje obraz takiej Europy tuszpowojennej, zimnowojennej, która jest oglądana oczami ojca i córki. To nie byle jakiego ojca, bo Tomasza Manna, jednym słowem jednego z najbardziej poruszających, znanych literatów XX wieku. A to jest jego pierwsza podróż, a w zasadzie obraz jego pierwszej podróży po tym, gdy wraca do Europy, powojennej Europy, i próbuje zobaczyć, jak wygląda życie pod różnymi miejscami. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 16:30 i 18:35. Oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to podpowiem, że możecie się jeszcze dzisiaj na godzinę 17 wybrać do Galerii Politechniki Krakowskiej Kotłownia. A w Kotłowni wernisaż wystawy dzisiaj o 17 L3D, czyli Ogólnopolska Wystawa Sztuki. Wystawa ogólnopolska, ale wydarzenie jak najbardziej politechniczne. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i jedziemy. A skoro tak, to można słuchać również na okrągło całą dobę, w związku z tym, no w zasadzie od was zależy, ile z nami wytrzymacie, a myślę, że można długo, no bo i muzyka ciekawa, i informacje też się trafiają. A skoro chodzi o szczegóły, to jeszcze dorzucę od siebie, że jutro, tuż po 9:00 poranek, wieczorem, jutro zresztą o 20:00 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 21:00, Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaprezentują nieznane obszary muzyczne. Zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Stało się. Krążyliśmy wokół tego mundialu bardzo długo już wcześniej. Zapowiadaliśmy, że będzie taki program miał miejsce, więc dzisiaj to realizujemy. To jest audycja, poprzednio była sportowa, dwa tygodnie temu, która nie była stricte związana z swoimi mistrzostwami, tylko była takim preludium. Teraz to już jest stricte mundial, tylko mundial brany pod kątem podstawowych, najważniejszych wniosków po, no de facto w tym momencie, kiedy nagrywamy całej rozegranej pierwszej kolejce fazy grupowej, mamy za sobą już niemal wszystkie reprezentacje zaprezentowane. Mówię niemal wszystkie, bo zostały cztery ostatnie mecze w momencie, kiedy się nagrywamy. I kluczem doboru tak realnie były te, że były te państwa, wykonawcy z tych państw, którzy zapadli nam w pamięć. Tak się złożyło, że obydwaj przynieśliśmy jedynym krajem, który się nam tak realnie pokrywa i to pokrywa większym stężeniu minutowym jest Iran. Pogadamy sobie o Iranie za chwilę, ale proforma, audycja Worek Buszu, Piotr Worobi.
1: Jakub Buszek.
0: No Iran to jest taka historia, która zasługuje nie tylko na z racji samej sportowej postawy jako takiej na pochwałę i na zapamiętanie po tym pierwszym meczu na mundialu, ale też no nie ma co ukrywać z racji tego, jak oni mają podgórkę ze względów politycznych. Przez fakt tego, że to jest reprezentacja, która jest skoszerowana w Meksyku, grając mecze w Stanach Zjednoczonych. Przecież ci ludzie muszą od razu po meczach. Była chyba taka sytuacja bezpośrednio po tym spotkaniu z Nową Zelandią, że oni nie mogli nawet przeprowadzić regeneracji w Stanach Zjednoczonych, tylko ich po prostu pognali z powrotem do Meksyku, a są odległości mimo wszystko dość konkretne. Także no nie dość, że oni pewnie mają głowy zupełnie gdzie indziej, że środowisko jest im kompletnie nieprzyjazne, no to na ten moment doskonale się zaprezentowali i muzycznie też dowożą, bo to jest bardzo bogaty rynek.
1: Tak, chociaż to jest akurat jedyny wypadek, jestem tego prawie pewny, że mam dwa zespoły, które zagrały w tym samym meczu. Ale też dlatego, że to był po prostu bardzo dobry mecz, a takich meczów, które byłyby na tyle zacięte, że obie strony strzelają, obie mają dużo szans i sytuacja się dynamicznie zmienia i też jest na dużej intensywności, wcale nie ma tak dużo na tym mundialu, no bo chyba nie możemy powiedzieć, że Wyspy Zielonego Przylądka, które w całym meczu miały trzy kontry, czy to był jakiś bardzo intensywny mecz.
0: No w obronie niskiej, nie? W sensie linia defensywna miała pewnie sporo do zaoferowania, natomiast ci ludzie z przodu w dużej mierze jednak byli bezrobotni. No.
1: No a Hiszpania też pokazała się z bardzo słabej strony i to się po prostu źle oglądało. I to był naprawdę słaby mecz moim zdaniem. Także raczej takich sytuacji nie będzie. Gwoli formalności Iran ten swój mecz zremisował 2-2 i było to naprawdę dobre spotkanie. I w przypadku Iranu to jest też rynek, który rzeczywiście nie jest jakiś zupełnie anonimowy. Nie miałem jakiegoś większego problemu z wyborem nazw, co w niektórych przypadkach mogłoby się wydarzyć. Też nie chciałem na ostatnią chwilę specjalnie pod audycję czegoś słuchać. W przypadku Iranu wybrałem dwóch wykonawców. Pierwszy to Melody Ghazal, która ma mieszane korzenie duńsko-irańskie. Jedyna płyta Idol Melodies, zresztą to jest debiut, który jest art popem, ale też są tu mrugnięcia do trip-hopu i R&B. Także jest to granie dosyć retro, no nie do końca jest nowoczesne. Produkcja jest rzeczywiście nowoczesna, ale to bardzo dobra płyta. Raczej nie będzie już okazji, żeby do niej wrócić. Pozwoliłem sobie na sięgnięcie po dwa utwory, Destinies and Melodies i Numb. Druga rzecz to pochodzący z Teheranu Mentrix, natomiast pochodząca z Teheranu Mentrix, która urodziła się w Teheranie, ale obecnie z tego, co się orientuję i o ile mnie internet nie okłamuje, no bo z tą wiarygodnością informacji w internecie jest teraz bardzo, bardzo źle. Co już było źle wcześniej, a to, ile jest modeli sztucznej inteligencji działających naraz, pogorszyło sytuację. No to tutaj mamy do czynienia z artystką działającą w tym momencie w Berlinie, co z pewnością zdynamizowało karierę. Jedyna dotychczasowa płyta długogrająca, czyli My Enemy, My Love. No i tutaj mamy do czynienia, tak jak tam mieliśmy trochę trip-hopu i R&B, to tutaj mamy ewidentne motywy muzyki perskiej, czego no w zasadzie powinniśmy się spodziewać po muzyce z Iranu, a czego nie zagrałem, wybierając pierwszą z tych propozycji.
0: Tak, a propos muzyki perskiej, jeżeli ktoś już słucha nas jakiś czas, nie, a raz na powiedzmy plus minus 2 lata, bo on w takich mniej więcej interwałach wydaje albumy, lubię sobie zagrać Sabę Alizadeha, bo doceniam bardzo to, jak to jest poszukująca muzyka. A propos tej muzyki perskiej, no tam jest właśnie bardzo dużo wątków w tle, pomimo tego, że to jest ambient, wątków w tle opartych o tradycyjne instrumenty irańskie, takie jak chociażby tutaj podpowiada mi w pierwszej kolejności jego biogram Kemanche, czyli coś takiego, co jest jakimś takim, powiedzmy, pokrewnym kuzynem skrzypiec, instrument smyczkowy, który jest stereotypowo irański. Sabah Alizadeh to jest w ogóle życiorys irański w ostatnich latach, taki w soczewce wręcz. Człowiek, który od 3 lat mieszka poza Teheranem, z przyczyn wiadomych, nawiązuje w swojej muzyce dość mocno do tej sytuacji politycznej. Ja wybrałem 2 numery z debiutu, kiedy jeszcze nie było tak gorąco, jak było w tym momencie, jak mamy w tym momencie, o czym mówiliśmy wcześniej, z albumu Scattered Memories, tytułowy, a także numer Colors Wow Me Teheran. I jeden utwór pani Lily, mówię pani Lily, bo czytam też Lili nawet, w zależności od tego, jak to się odmienia w tych językach. Pani Lina ma bardzo, można powiedzieć, wręcz stereotypowo komicznie brzmiące w tych realiach nazwisko Lila Arab i gra muzykę, która to może nie jest jakaś zachwycająca sama w sobie, jest po prostu dobra i tyle, ale która po prostu rymowała mi się z tym, że tego Sabę chciałem przynieść. To jest intronika, wątki elektroniczne, raczej takie poszukujące z jakimiś lekkimi elementami trip-hopu. 4 płyty na koncie, przyzwoicie oceniane i też ilościowo całkiem nieźle oceniane, bo debiut Like Weather z ujmująco zresztą amatorską układką, na której na białym tle po prostu jest wycięta pani Lila na motorze. Polecam serdecznie. Na popularnym portalu Rater Music to są rzeczy oceniane ilościowo po 500 notce, jak na artystkę, o której przed tą audycją nie słyszałem. To jest całkiem sporo. Wybrałem rzecz z epki o dwuznacznym dzisiaj tytule z racji na elektronikę i na to, co nas otacza, epki Soda Stream, 99 rok, bezpośrednio po debiucie wydana rzecz, bardzo, bardzo przyjemna, nic może specjalnego, ale było dobrze, było mi dobrze, kiedy tego słuchałem.
1: To wejście nie zawierało lokowania produktu.
0: Tak, wbrew pozorom nie zawierało lokowania, zwłaszcza, że SodaStream jest z tego, co się orientuje. I sprawdzałem nawet, mając ten utwór na liście, nie chciałem do tego nawiązywać, ale w takim razie muszę. To jest firma w ogóle, która ma korzenie w kraju, który leży tam, gdzie chce. Więc tym bardziej nie chcę lokować tego produktu, więc nie zawierało.

0: Był dość długi set irański, ale z Iranem grała też Nowa Zelandia. I to był jeden z tych takich, powiedzmy, teoretycznie mniej seksownych spotkań pierwszej kolejki, w czym też miała swój udział pora, bo to akurat w Polsce było chyba o 3 w nocy grane. Natomiast tak realnie myślę, że to było jedno z ciekawszych starć pierwszej kolejki mundialowej i mimo tego, że ja nie wziąłem nic nowozelandzkiego, to kompletnie się nie dziwię, że poszedłeś tym tropem.
1: No ja wziąłem właśnie dlatego, że to było jedno z najlepszych spotkań, a po drugie uważam Nową Zelandię za jeden z najbardziej niedocenionych krajów, biorąc pod uwagę ile ciekawych nazw. Szczególnie z muzyki alternatywnej pochodzi z Nowej Zelandii. Ona zawsze gdzieś niknie pod wielkim cieniem Australii, a jednak tych szczególnie zespołów nowozelandzkich dobrych jest naprawdę sporo. Rzadko one do nas docierają jednak ze względu na logistyczne problemy, z jakimi wiąże się dla zespołu nowozelandzkiego przyjechanie do Europy. Jednak to są koszty bardzo, bardzo duże. No i sięgnąłem po 3 wykonawców. Wax Chattels, Noise Rock i Post Punk. Zespół, który wydał 2 płyty debiutancką o tym samym tytule, co nazwa zespołu, czyli Wax Chattels. I Klot z roku 2020 i póki co nic poza tym, ale sprawdzałem to, wydaje się, że dalej istnieje, tworzy i być może kiedyś wyda swój nowy album, na co czekam. I trochę mamy tutaj zabaw bardziej elektronicznych, synth-punkowych, trochę rytmiką też różnych pogrywek, no i mamy też zabawy dynamiką, także wszystko to, co ja lubię w takiej muzyce, nie jest jednostajnie, dużo się dzieje, a też no, nie ma ADHD muzycznego, które czasami w przypadku takiej muzyki potrafię jednak przytłoczyć. No i 2 pozostałe propozycje, no to są już rzeczy z innej półki stylistycznej. Po pierwsze reprezentant sceny indie popowej nowozelandzkiej, która naprawdę ma dużo do zaoferowania, ale większość z tych rzeczy to są bardzo mało znane kapele na naszym rynku. Zespół Polka dot dot dot z płyty Love Letter to New Zealand. Ciężko coś bardzo nowozelandzkiego jak taka płyta. No, wyobrażam sobie tylko jedną rzecz, która była bardziej nowozelandzka, gdyby jeszcze kiwi się pojawiło, ptak kiwi, albo w trackliście do tej płyty, albo na okładce. Nie ma kiwi, okładka jest kartonowa, mamy dużo otworów, ładne melodie, utwory poświęcone lasom deszczowym, oceanowi, czy uśmiechaniu się. Bardzo nowozelandzkie podejście do życia. Jest to sympatyczne i dobrze się tego słucha. No i ostatnia, to zdecydowanie najbardziej mainstreamowa propozycja z tego, co dzisiaj graliśmy, nowa płyta Aldous Harding, która została, no, która jest dosyć świeża jak na rzeczy, które gdy jednak przygotowujemy jakiś temat, to rzadko gramy nowości. Tutaj mamy do czynienia z nowością, która ukazała się miesiąc temu z hakiem, więc można się już z nią było trochę osłuchać. Melancholijne, popowe piosenki z jakimś tam liźnięciem psychodelicznym. Nie jest to psychodelia jakaś bardzo mocno obecna na tej płycie, ale ona się zaznacza w kilku utworach i ubogaca tę paletę brzmień, które Aldous Harding ma do czynienia. Być może usłyszymy ją znowu na pewnym polskim festiwalu na O.
0: Oczywiście chodzi o openera.
1: To jest jedna z tych wykonawców. Marion Williams chyba był na openerze, tak mi się wydaje. Tak. A Aldous nie było.
0: No,
1: na żadnym innym polskim festiwalu, także pojawiła się na koncertach solowych, bo wydaje mi się, że na tej trasie nawet, nie wiem, czy ten koncert już się odbył, zaraz to sprawdzę, ale
0: Czy Aldous Harding generalnie, jeżeli chodzi o ten nowy album, cały czas trzyma to, co jest z mojej perspektywy najcenniejsze w jej muzyce, czyli mimo tego, że tam czasem tonacje się zmieniają w tle, no to to jest wciąż jakieś takie niedopowiedziane, ale w bardzo ponętny, ekscytujący sposób niedopowiedziane. Jest w tym trochę jakiegoś takiego ciepła, ale trochę też ten szczególnie wokal bywa wyizolowany. Rozumiem, może nie popieram w 100%, ale rozumiem ludzi, którzy widzą pewne konotacje z Kate Bush chwilami. Więc no, jest to na pewno muzyka, która jest po prostu ciekawa i to ciekawa niezmiennie, co mnie cieszy.
1: W międzyczasie sprawdziłem, Aldous Harding zagrała w Polsce dwa koncerty. Nie ma żadnego zaplanowanego, co dziwne, ale widocznie jest taki nawał tych ogłoszeń koncertowych, że coś mi się tam omsknęło w głowie. I drugi raz był w 2023 roku oprócz OFA i od tego czasu nic. Także to będzie mocne nazwisko pod kątem festiwali, szczególnie, że tych festiwali jest więcej i więcej. Niektóre niestety umierają śmiercią naturalną, patrzymy w waszym kierunku OPPO. I też festiwal Białostocki bardzo dobry,
0: Halfway,
1: poświęcony
0: tak.
1: Halfway też zmarł
0: On jakoś
1: śmiercią
0: tak
1: naturalną.
0: zginął w okolicach pandemicznych właśnie,
1: A to by było, ona
0: no.
1: mogła być tam headlinerką na którymś z tych festiwali, wielka szkoda, ale może Artur Rojek zamiast grać na kolejnych studniach miasta, Salt Wave'ach i festiwalach, które. Znaczy mi nie chodziło dosłownie o Salt Wave, ale jest taka kategoria polskich festiwali leśnych, która niczym nie różni się od Dni Miast. I to między innymi jest właśnie rzeczony Salt Wave, ale jest ich dużo więcej.
0: Od Aldous Harding można przejść do, czy inaczej, to jest trochę oczywisty wybór, no ale uważam, że po tej pierwszej kolejce fazy grupowej, no nie ma opcji, nie ma możliwości, żeby nie zagrać czegoś z Cabo Verde, z Zielonego Przylądka. No a prawda taka, że tak realnie to poza Cezary Wyborem to za wiele tam nie istnieje muzycznie. Chociaż znalazłem jeszcze jeden dobry zespół gaboverdeński, więc może jeszcze będzie okazja zagrać. Natomiast no, na okoliczność tej audycji wróciłem do Cezary Wybory po jakiejś tam przerwie i chyba się starzeję, szczerze mówiąc, bo kiedyś ta muzyka podchodziła mi dużo mniej. Znaczy, widziałem, że to jest dobre, ale po prostu totalnie jakoś nie rezonowało z tym punktem w życiu i z tym takim jakimś momentem z muzyką, której słuchałem, a teraz to jest, no, po prostu wchodzi mi bardzo, bardzo dobrze, doceniam klimat tej muzyki, to jakieś ciepło z nią związane. No, to jest bardzo możliwe z tym, że tutaj to rzeczywiście zwróciłeś mi na to uwagę poza anteną, ja się z tym zgadzam, że tam jest trochę konotacji bluesowych i człowiek może po prostu do bluesa dorasta.
1: Podobna tonacja emocjonalna mam wrażenie, że tam się pojawia i ja też zdarzyło mi się słuchać klasycznego bluesa i Johna Lee Hookera i Led Belly'ego, rzeczy country bluesowych, różnych takich, które kiedyś były dla mnie asłuchalne zupełnie. Dzisiaj też ich słucham z dużo większą przyjemnością niż kiedyś. Doszło nawet do tego, że byłem w stanie przesłuchać audiobooka napisanego przez pewnego znanego Siestowicza, który czytał kto inny, i też ta maniera nie była dla mnie już aż tak denerwująca co kiedyś. Także widocznie, może to nie będą rzeczy nasze ulubione, ale
0: Dojrzewamy.
1: mogą gdzieś na peryferiach zainteresowań również znaleźć miejsce.
0: Tego i Wam życzymy.

0: Czas się żegnać. Nie zostało nam dużo czasu na to wejście, jeżeli chcemy zagrać jeszcze coś na koniec, więc króciutko z mojej strony ode mnie dwa utwory z płyty La Pasión según San Marcos, nagranej przez horrendalnie, no po prostu wyliczanka jest dość długa, podejrzewam, że to jest kwestia tego, że z całego chóru wymieniono tutaj wiele osób po nazwiskach, natomiast tutaj jest to muzyka pasyjna, nagrana na terenie co prawda Wenezueli, ale przy użyciu muzyków z Curaçao, jakby to mówił Mateusz Borek. Nie jest to jakaś niesamowita historia sama w sobie u pierwszej kolejce fazy grupowej, bo widać, że ci ludzie odstają i samo bycie Holandią B może nie wystarczać. Natomiast no, ta jedna chwila, kiedy była ta bramka na 1-1, to jednak było zaś. Więc w meczu z Niemcami oczywiście. Więc symbolicznie przyniosłem sobie dwa utwory z tego albumu, bo lubię takie granie. To też jest a propos tego, o czym mówiłem przy Cezariewo, że z wiekiem się to zmienia. Lubię takie granie bardziej klasyczne, to jest wciąż dla mnie trochę ziemia nieznana i czasem zbyt ambitna jak na moje plebejskie wymagania codzienne, ale lubię się z tym mierzyć, to było bardzo przyjemne mierzenie się w tym wypadku.
1: Tam nawet trochę lepiej było tej dobrej gry, ja bym powiedział, że tak do 30 którejś minuty Curaçao się prezentowało naprawdę dobrze. Ten gol to nie była jedyna sytuacja, w której oni groźnie kontrowali. Tych sytuacji były wcześniej ze 2-3 i dopiero kolejna zakończyła się bramką. Także ja naprawdę byłem podbudowany. No a potem Niemcy zaczęli robić to, co Niemcy na dużych turniejach robią zawsze. Z małymi wyjątkami. Też inne tempo, więcej grania podaniami. I to takimi groźnymi. Skończyło się tak, jak się miało skończyć. No i szkoda. I obawiam się, że możemy się nawet nie doczekać kolejnego gola tej reprezentacji na tych mistrzostwach, chociaż bardzo byśmy chcieli, żeby chociaż ta jedna bramka się pojawiła. Nie wziąłem nic z tego kraju karaibskiego, o którym rozmawialiśmy. Za to mam reprezentanta sceny z Trinidadu i Tobago. Przy czym Trinidad, po pierwsze, no to jest ten sam region świata, jesteśmy w Karaibach. Po drugie, Trinidad i Tobago też ma swoją historię związaną z mistrzostwami świata. Dlatego właśnie pan Shadow, który tworzył kalipso, tworzył sokę i też tworzył dźwięki znane po prostu jako Caribbean pop music. Nie trzeba tego bardziej rozwijać. Można tylko powiedzieć, że to są dźwięki, które spodziewałem się dużo, tak odpowiem otwarcie, spodziewałem się dużo bardziej amatorskiej produkcji. Mm-hmm. Słuchając tego, ty też przynajmniej z fragmentem zapoznałeś się,
0: tak
1: który
0: było.
1: Ci wysyłałem i to jest naprawdę dobrze zrobiona muzyka taneczna. I ta dobrze zrobiona muzyka taneczna jest na całej długości płyty. Tak samo dobrze prezentująca się. Podejrzewam, że to może być coś a la trinidadzkiej muzyki weselnej. Ja skojarzyłem to sobie z dwoma ludźmi z może nie aż tak egzotycznych kierunków, ale też egzotycznych. Po pierwsze pomyślałem o muzyce weselnej prezentowanej przez Omara Sulejmana z Syrii, a po drugie pomyślałem o Atakaku.
0: Też.
1: Mniej więcej to są podobne rzeczy. Przypuszczam, że można takich piosenek nagrać dużo więcej i brzmiałyby równie dobrze. Też to, co mnie zaciekawiło, jeżeli chodzi o muzykę tak taneczną i tak zachęcającą do celebracji życia, to, że pan Shadow na okładce występuje jako szkielet. Nie wiem, z czym to się wiąże, ale z pewnością jest to interesujące dla odbiorcy z naszego kręgu kulturowego.
0: Znaczy, to wygląda jak te takie przebrania meksykańskie wręcz z ceremoniału Święta Śmierci. Więc
1: ewentualnie może się kojarzyć z Haiti, które ma przecież wudu, które jest ich wynalazkiem rodzimym. który tak się rozprzestrzenił też w inne regiony świata, ale jednak wudu jest haitańskie.
0: A propos, Haiti kończymy u Ciebie. Za chwilę, po tym jak zejdziemy z anteny, Twoja propozycja jest haitańska, moja jest pochodząca z Wybrzeża Kości Słoniowej, symboliczna, bo płyta nie jest może jakaś fenomenalna, ale projekt Arife, oparty o muzykę folkową i języki rodzime, powiedzmy, z tych regionów. Trudno jest mi określić, bo się po prostu na tym nie znam. Natomiast jest to język kompletnie mi nieznany i oparty nierzadko wręcz na takich, przynajmniej jeżeli chodzi o zapis nazwy projektu, na takich wręcz malowidłach naskalnych, hieroglifach, bo jest są te rysunki, jest w nawiasie to tłumaczone jako Arife, więc trzeba byłoby się dużo bardziej zagłębić. Natomiast Wybrzeże Kości Słoniowej, wiadomo, ja się nie spodziewałem po nich jakoś niesamowicie dużo na tych mistrzostwach. Fakt tego, że całkiem solidny Ekwador został przez nich pokonany, to była taka symbolicznie drobna rzecz, którą chciałem zanotować i przynieść coś z tego kraju.
1: Ja nie przyniosłem tego tylko i wyłącznie dlatego, że u mnie Wybrzeże Kości Słoniowej to jest cały czas ta drużyna z Drogbą.
0: Tak, bo też miałem to wrażenie.
1: Jako kibic Chelsea gdzieś mam głęboko zakonotowany w głowie i chociażby dlatego myślałem, ja tu się spodziewałem remisu, tak szczerze, i dobrego meczu. Wybrzeże to wygrało. No i ostatecznie mi się to nie zmieściło, za to przyniosłem zespół, który przegrał wprawdzie swój mecz. To był mecz ze Szkocją, ale zaprezentował się, miał swoje szanse i mógł to zremisować. To mogło się potoczyć w dwie strony, to znaczy Szkocja mogła strzelić drugą bramkę, a mogło się skończyć remisem. Skończyło się tym, że nikt nic nie strzelił w końcówce mimo obopólnych szans, ale no, ja spodziewałem się dużo gorszego meczu ze strony Haiti, a mieliśmy naprawdę wyrównane spotkanie, zakończone utratą jednej bramki, nie strzeniem żadnego. Jeżeli Haiti utrzyma tę jakość, to mogą jeszcze jakąś niespodziankę sprawić, albo przynajmniej zagrać niezłe spotkanie, zawsze coś. I byłoby to więcej niż spodziewalibyśmy się po tej ekipie.
0: Tak, no też Haiti, Szkocja to był chyba jak na razie ten jedyny mecz z tych, które były grane po nocy, który realnie oglądałem, bo miałem wtedy spotkanie towarzyskie. I było w tym już fever dream, bo byłem już dość zmęczony, kolokwialnie rzecz ujmując, a mimo wszystko oglądałem to Haiti ze Szkotami i miałem takie wrażenie właśnie, że to jest zaskakująco równy mecz. Potem obejrzenie już po wyspaniu się, po powrocie do formy skrótu tylko mi to potwierdziło, więc no, jestem też pozytywnie zbudowany. To jest jednak dużo ciekawsza, może nie, ale dużo bardziej optymistyczna historia, jeżeli chodzi o aspekty piłkarskie, niż w wypadku kura Kuńczyków, powiedzmy. Wiadomo, o co chodzi.
1: Tak, no i tutaj też mamy wykonawcę folkowego i też operującego w językach rodzimych, także trochę tych połączeń się pojawiło. Zespół Laco Music, który gra muzykę folkową karaibską i też trochę funku. Jest to tropikalne, jest to rytmiczne i no, słuchać tego dobrze, nie jest to nic nadzwyczajnego, ale przyzwoite. No i też akurat Laco Music gra w Europie. Pan Shadow, mówiąc brutalnie, nie zagra i to nie tylko dlatego, że nie żyje, ale też dlatego, że artystów trynidackich ja chyba żadnego nie spotkałem na jakimkolwiek festiwalu, jak sprawdzałem. Także widocznie jest to na tyle egzotyczny kierunek, że to się raczej u nas nie zdarza.
0: Dziękujemy za dzisiaj.
1: A jeszcze jedna ostatnia rzecz, bo nie powiedzieliśmy, bo mamy też temat za tydzień przygotowany. Dzisiaj był temat.
0: Tak, właśnie chciałem po podziękowaniu chciałem do tego przejść, ale dobrze, bo to jest dobra opcja, żeby to wspomnieć. Idziemy w przyszłość. Trochę.
1: Tak, no robimy ten temat co zwykle, czyli lato festiwalowe, ale bierzemy na tapet nie ten rok, ale przyszły. Także wydaje mi się to dosyć ciekawe. Skłoniła mnie do tego nowa, najlepsza od lat płyta Modest Mouse. Zrobimy sobie na antenie po prostu taką listę naszych zachcianek festiwalowych.
0: Tak, co byśmy chcieli, a podejrzewam, że też to nie jest trudne przy tym, jak duży jest ten mundial, żeby jakieś wątki sportowe tam może wpleść, jeżeli będzie jakaś sensacja, zobaczymy. To jest duży turniej, który też będzie grany długo, także jeżeli się jeszcze będą jakieś ciekawe rzeczy pojawiały, no to to będziemy je brali na tapet, zwłaszcza, że no na przykład ja tak chciałem skonkludować na sam koniec, że bardzo mnie cieszy i pozytywnie buduje to, jak silna na tym turnieju jest w ogóle Azja, rozumiana jako całość.
1: A właśnie, bo to jest to, co się nam nie zmieściło. Ja miałem i Japonię, i Koreę Południową, bo to, jeżeli chodzi o takie zaskoczenia sportowe, to jedne z większych.
0: Tak, przy czym nawet gdyby wyjść poza taką stereotypową, znaczy Azję, którą my rozumiemy jako Azję najczęściej, czyli właśnie Korea, Japonia, no to przecież ta Australia technicznie reprezentuje Azję i też się pokazała dobrze. Iran, wiadomo, omawialiśmy. No, Maroko to jest co prawda Afryka, ale też jest ten taki jakiś perski, muzułmański element, który łączy ich z

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie, nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie, nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

mnie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

rzeką wartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jeszcze

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.